opuszczamy kwadrant, baby. Odchodzamy brać, mam w pi. Wiem, kam si to namierimy.